i podrumu znaj. San Siro. A za proki. Dombi Dum Tour. Info i biglietti su